0: chunke de wer kwaro
1: biyom chunke de wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwalang yo bido te iroko kamu pene
0: iti winyo o radio.